0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

0: Max.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: słońce na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: rana. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: I po reklamie.

0: rana. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
3: Już to czytałyśmy?
2: Już to wymyśliłam.
4: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
2: Czym są pracownicze plany kapitałowe? Kto może w nich uczestniczyć?
1: To program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo. W pracowniczych planach kapitałowych może uczestniczyć każdy między 18 a 70 rokiem życia, od którego umowy są odprowadzane obowiązkowe składki emerytalne i rentowe.
2: A jak wygląda schemat wpłat do PPK?
1: Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia. Standardowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo po 3 miesiącach państwo zasila rachunek PPK uczestnika wpłatą powitalną 250 zł i co roku 240 zł dopłaty rocznej.
2: No to kiedy można skorzystać ze zgromadzonych środków?
1: Program daje największe zachęty po ukończeniu 60 roku życia. I jest to wiek wspólny dla mężczyzn i kobiet. Jeżeli po 60 roku życia zdecydujemy się na wypłatę 25% jednorazowo, a resztę w co najmniej 120 ratach przez 10 lat, wówczas otrzymamy wszystko bez tak zwanego podatku Belki. Możemy też wszystko rozłożyć na 120 rat i wówczas też nie zapłacimy podatku Belki. Jeżeli wypłacimy jednorazowo te środki po 60 roku życia, niestety ten podatek nam się pojawi. Można także skorzystać ze środków w innych sytuacjach, do 25% wszystkich środków w przypadku zachorowania własnego małżonka lub dziecka, ze 100% środków w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. I opcja, której absolutnie nie polecam, to tak zwany zwrot, czyli wypłata na dowolny cel przed 60 rokiem życia. Czyli otrzymamy swoje wpłaty, 70% wpłat pracodawcy i zyski kapitałowe wypracowane przez instytucje pomniejszone o podatek Belki.
2: A czym jest autozapis, no i kiedy się odbędzie?
1: Autozapis obowiązuje każdego nowego pracownika do 55 roku życia. To znaczy, zmieniając pracę, taki pracownik nie musi robić dokładnie nic, żeby pracodawca zapisał go do PPK. Ale raz na 4 lata odbywa się tak zwany ponowny autozapis. Z końcem lutego, a dokładniej 28 lutego, stracą ważność wszystkie deklaracje rezygnacji, które zostały złożone przez pracowników. Jeżeli pracownik nie złoży ponownie rezygnacji, automatycznie zostanie zapisany do programu pod warunkiem, że nie ukończył 55 roku życia.
2: W takim razie powiedzmy, gdzie szukać informacji o PPK?
1: Wszystkie informacje o programie są na stronie, oficjalnej stronie programu mojeppk.pl. Zachęcam też do korzystania z naszej platformy onboardingowej start.mojeppk.pl, gdzie w ciągu 15 minut mogą państwo poznać wszystkie zasady programu. Polecam, bo wiedza finansowa jest zawsze ważna.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

0: sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

No jeśli na przykład właśnie teraz zaczynacie pracę, to zgodzicie się chyba, że to jest idealna nuta na początek pracy, zwłaszcza w sobotę, kiedy tej dodatkowej energii potrzebujemy trochę więcej. Robin Schulz, Watermat i Take. Idealna nuta na początek pracy, zwłaszcza w sobotę, kiedy tej dodatkowej energii potrzebujemy trochę więcej. Robin Schulz, Watermat.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego. Za mnie.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
13: Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
14: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
17: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: I po reklamie.
19: Bajka. Karolina.
20: Wojtek.

Repeated. To jest Martin Garrix z Edem Sheeranem. Słuchacie RMF Max. Był taki czas, że polskie dworce kolejowe wyglądały jak taki miks slumsów z wysypiskiem śmieci, ale to już dawno nieaktualne. Słuchajcie, w najnowszym rankingu europejskich dworców kolejowych mamy aż dwa polskie dworce w ścisłej europejskiej czołówce. Na 9. miejscu jest stacja Kraków Główny, a na 4. tuż za podium Wrocław Główny. Wrocław wyprzedzają tylko stacje z Curychu, z Paryża i z Amsterdamu. Także brawo, bo doceniono czystość, bezpieczeństwo, położenie, no i udogodnienia dla pasażerów. I może nawet ta pozycja byłaby lepsza, gdyby nie punktualność. Na taki dworzec w Curychu tylko 6% pociągów dojeżdża opóźnionych, a do Wrocławia aż 30%. Także dworce piękne, pociągi coraz lepsze, a dalej nie chcą przyjeżdżać na czas. Zna się ktoś na odczynianiu klątw, bo to inaczej się już tego wytłumaczyć nie da. Eli Oaks z Lavinia Reasons.

0: 4 to the Floor to jest nowość Offenbach i Star Sailor w RMF Max. A jak już przy nowościach jesteśmy, no to nowy odcinek podcastu Bratnie Dusze wjechał na YouTube'a RMF Max. Tym razem gościem Natalia Kwiecińska, influencerka, i jej chłopak, też influencer, ale też przy okazji raper Bartek Wylężek, znany jako Godface Killa. Jak zwykle dużo o związkach, o miłości, o ślepych zaułkach miłości, ale też o tym, jak sobie drugą połówkę w ogóle znaleźć. Po 10 najciekawsze fragmenty najnowszego odcinka Bratnich Dusz. Max.
1: Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dużo dobrego!
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: I po reklamie.
10: Sylwia,
11: Magda,
12: Cleo,
13: Trips, Fiałas.

Szona i Zły, to jest RMF Max, zbliżamy się do godziny 9:00. No słuchajcie, szkoda, że z nami dłużej nie zostanie to późne lato, które nam wskoczyło wczesną jesienią, no ale wskoczyło i już wyskoczyło, ochłodzenie się zaczęło i raczej w ten weekend trend się nie zmieni, chociaż o szczegółach pogody będziemy mówić sobie za chwilę, punktualnie o 9:00 w prognozie. No ale teraz przed 9:00 jeszcze nowość od Karol G. Baby Wow.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Karolina.
19: Marek.
18: Zuśka.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Hey, it's Dua Lipa.
11: Hey, this is Kygo.
10: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Czas sprawdzić, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. Na niebie ma dominować duże zachmurzenie, choć na zachodzie kraju pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 stopni, a na południowym wschodzie wzrośnie do 18. W Kotlinach Sudeckich chłodniej, tam zaledwie 11. Wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach jego porywy mogą być zdecydowanie silniejsze.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Minęła 9 w RMF Max. Ja zaglądam do kalendarza. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to mamy dzisiaj Dzień Zdrowia Psychicznego. Warto dbać o siebie na pewno, ale też Dzień Planszówek. Pozdrawiam planszówkowych graczy. Tak, siebie też pozdrawiam, bo uwielbiam planszówki. A jeszcze słuchajcie, dzisiaj Święto Żołnierza Rezerwy. Grupa Rezerwy szła do cywila. Też pozdrawiamy. 9 nam w RMF Max otworzy Tame Impala i Loser. Ja z wami zostaję do 13. Dawid Miązek. Zapraszam.

0: Nie wiem, ile już lat minęło od premiery, nawet nie chcę sprawdzać, ale wiem, że ten numer dalej działa. Dalej nóżka chodzi, nie tylko nóżka. Danzel i Pumper Up w RMF Max. Za chwileczkę Marlon Hofstadt, South Star I Like, a za parę minut będzie Max Games. Dzisiaj będziemy sobie mówić o grze Star Wars Galactic Racer. Także fani Gwiezdnych Wojen już mogą robić głośniej.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Alior Bank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki.

0: wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Asia.
10: Tu Ola i Jarek.
11: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
12: Cześć, tu Oskar Sims.
13: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

bez końca i to oczywiście Oscar Sims z nami. Słuchacie RMF Max, ja zapraszam na Max Games i teraz coś dla fanów i Gwiezdnych Wojen, i ścigania. Jedno i drugie znajdziecie w Star Wars Galactic Racer. Zapraszam na mini recenzję. Max Games. Gra jest inspirowana mega efektownymi wyścigami kosmicznych ścigaczy z filmu Gwiezdne Wojny, część pierwsza Mroczne Widmo. Trochę jest to też odświeżenie kultowej gry sprzed dwóch dekad, Star Wars Episode One Racer, a żeby była jasność, to nie jest żaden remake. Star Wars Galactic Racer to jest zręcznościowa gra wyścigowa, w której nie ma co szukać realizmu, ale emocje znajdziemy w kosmicznej ilości. Sterujemy potężnymi, lewitującymi maszynami napędzanymi odrzutowymi silnikami, mknąc przez niezwykle zróżnicowane tory na różnych planetach galaktyki. Nie tylko musimy się skupić na odpowiednim wchodzeniu w zakręty, na zarządzaniu dopalaczem, na omijaniu przeszkód czy technice driftu, ale też na rywalach, którzy mogą zrobić nam krzywdę i chętnie z tego korzystają. Ogólnie sama jazda, czy bardziej lot, jest mega satysfakcjonujący. Nie jest to symulacja, ale nie jest to też taki prostacki arcade. System jest łatwy do opanowania, ale mistrzostwo będzie nas kosztować sporo treningu. Ciekawa jest konstrukcja singlowej kampanii, bo jest to tak zwany roguelike, czyli każde podejście to osobna gra. Póki wygrywamy, możemy ulepszać nasz pojazd i startować w kolejnych wyścigach, ale porażka sprawia, że musimy zacząć od nowa. Natomiast takie nieudane nawet podejścia odblokowują nam kolejne możliwości, na przykład ulepszeń pojazdu. I tak za to ciekawszy jest multiplayer, który daje możliwość ścierania się nawet 12 graczom naraz. I co prawda nie grałem długo, ale starcia z żywymi rywalami kupiły mnie totalnie. Wyścigi robią się agresywniejsze i dużo bardziej emocjonujące. Niestety tylko online można pograć, bo nie ma możliwości grania na podzielonym ekranie. To jest bardzo słabe i za to duży minus, ale ogólnie mamy więcej plusów. Bez wahania powiem, że Star Wars Galactic Racer to jest najciekawsza arcade'owa ścigałka od lat i będziecie się przy niej świetnie bawić bez względu na to, czy jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, czy nie. Ja nie jestem i wsiąkłem strasznie. Coś idealnego dla każdego, kto po prostu lubi dynamiczne ściganie bez superrealizmu, ale za to z czystą adrenaliną. Mocna czwórka z plusem ode mnie. Swedish House Mafia z nami. Wait So Long.

0: Dinoro i Gigi D'Agostino nas rozgrzali numerem In My Mind w RMF Max. Rozgrzanie się przyda, no bo pogoda idzie w taką stronę, ale słuchajcie, no jest jesień, no to coś się zrobi. Znaczy coś można zrobić, można zmienić pogodę za oknami, można też zmienić, nie wiem, samochód, można zmienić mieszkanie, w którym mieszkamy za milion złotych, za ten milion, który jest do wygrania w RMF Max w złotej kumulacji. A nie, przepraszam, już, sorry, no nie gramy już o milion złotych, tak, zapomniałem. No bo przecież od wczoraj gramy o 1 100 000 złotych. A co więcej, każde wejście do gry to jest szansa nie tylko na gotówkę, ale na nowiutkie, piękne, błyszczące, czarne Volvo XC40 w hybrydzie. Macie ochotę na nowe auto albo na zastrzyk gotówki, to taki z tych potężniejszych? No to śmiało rmfmax.pl tam wbijajcie albo ślijcie SMS-a z hasłem MAX pod numer 7467 za 4,92. Jak oddzwonimy w finale, to już na dzień dobry przytulasz 5000. Mniej nie będzie, mniej się u nas po prostu nie da wygrać, a może być dużo więcej, może być 1 100 000 złotych. Ja tak czuję, że tak gotówka to pasuje do ciebie. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo ślij hasło MAX pod 7467. RMF MAX.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: By ktoś powiedział pyszne.pl.
15: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Hey, this is Imagine Dragons.
19: What's up, this is Sean Paul.
20: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Czas sprawdzić, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. Na niebie ma dominować duże zachmurzenie, choć na zachodzie kraju pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 stopni, a na południowym wschodzie wzrośnie do 18. W Kotlinach Sudeckich chłodniej, tam zaledwie 11. Wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach jego porywy mogą być zdecydowanie silniejsze.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Jedna z najbardziej imprezowych nut ostatnich lat, Juste Jackstay i Leon, Turn the Lights Off w RMF Max. O imprezach teraz, nie tylko klubowych, dwa słowa sobie powiemy. Tuż przed 10:00 kilka podpowiedzi od nas na weekend, a po 10:00 dołączają do mnie Agata Świderska i Ada Krysian. No to zaczynamy sobie propozycję na sobotę klubowej, nie tylko od, no może od klubu Energy 2000 w Przytkowicach, bo tam dzisiaj będzie świętowany drugi dzień świętowania 35. urodzin tej miejscówki. Dzisiaj wystąpi, no, legenda, jeżeli chodzi o pogranicze lat 2000, pierwszej dekady lat 2000 i drugiej dekady, Bass Hunter, twórca po prostu hurtowy hitów. Warto się też przejechać do Energy 2000 w Katowicach, bo tam klimat maty retro rządzą, impreza mega retro i legendarny duet z Holandii, trensowy duet Four Strings. Teraz przenosimy się do nowego haremu w Gdyni, a to dlatego, że tutaj gwiazdą wieczoru będzie gwiazda największych polskich plenerowych festiwali. DJ MD stanie za dekami. No i warto się również pojawić w klubie Rokoko w Białymstoku. Tam nie tylko fajna impreza przy house'owych brzmieniach, ale też okazja, żeby sobie zrobić tatuaż za darmo.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
10: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Więcej przejaśnień możliwe będzie na zachodzie Polski. Na termometrach zobaczymy od 12 do 16 stopni, natomiast na południowym wschodzie nawet 18 kresek powyżej zera. W Kotlinach Sudeckich temperatura nie przekroczy z kolei 11 kresek. Wiatr słaby, umiarkowany, powieje z południowego zachodu czy zachodu. Miejscami może być dosyć porwisty. W Karpatach i Sudetach nawet do 70 km na godzinę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Jest 10:00 na zegarach, a w studiu nareszcie ten moment, kiedy zrobiło się trochę tłoczniej, bo dołączyły Agata Świderska i Ada Krysian. Cześć dziewczyny.
16: Cześć. Dawid Miązyk też jest.
0: Jestem. Tydzień temu was nie było, tęskniłyście za tym studiem, za RMF Max i w ogóle za nami, wszystkimi tutaj.
16: Dawid, ja wiem, że ty chcesz powiedzieć, po prostu zapytać, czy tęskniłyśmy za tobą. Dokładnie. Bo ty mówiłeś, że tęskniłeś za nami. Tak, tęskniłyśmy za tobą.
0: Dziękuję, to chciałem usłyszeć. Możemy zaczynać program Bratnie Dusze. Za chwilę fragmenty najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, a teraz z nami Somber, My Body Isn't Ready.

0: of My Love od Ibena i Easy Bizu. To jest RMF Max, to są Bratnie Dusze. Najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze wjechał na YouTube'a i na platformy podcastowe, a jego gościem jest, są właściwie.
1: Natalia Kwiecińska, influencerka.
0: Piękna dziewczyna.
1: To prawda. I chłopak Bartek, znany jako Gutface Killa.
0: On nie jest już taki piękny, ale fajny chłopak, fajny.
1: Dawid, no nikt nie jest taki piękny jak ty. Ale jest raperem, słuchaj. On pisze piosenki o miłości.
0: Ja ci będę codziennie ciasto robił, tylko ty przychodź częściej i mów mi takie rzeczy.
1: Mi piosenkę napisz.
0: Z tym będzie trudniej, ale dobra, damy radę. Za chwilę pierwszy fragment podcastu Bratnie Dusze, najnowszy odcinek.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Czyta lektor AI.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko

0: Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Alior Bank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Tu Kasia.
13: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
14: Hey, I'm Ed Sheeran.
13: Cześć, tu Karin Jeciński.

0: jest piękne. Wjeżdża saksofon do kawałka i od razu robi się jakoś tak bardziej zmysłowo. The Weeknd, In Your Eyes w RMF Max. Dobra, dziewczyny, wy musicie to jeszcze raz wytłumaczyć, bo to jest za dużo dla mnie. Jeszcze raz, po co Bartek nagrał Natsu swojej byłej dziewczynie tę piosenkę, chłopak?
1: Słuchaj, on był z nią w związku i wtedy obiecał jej, że nagra jej piosenkę. Potem się rozstali, a ponieważ chciał być słowny, no to nagrał jej tę piosenkę.
2: Po co, jak już się rozstali?
3: Szósty raz ci to tłumaczymy, Dawid, no.
0: Dobra.
1: Ale ty nas pytasz po co, no to jego zapytaj.
3: Zresztą zapytałyśmy za ciebie.
4: Uważam, że ta piosenka została bardzo źle zinterpretowana. Ona trochę, wiecie, wybrzmiała jak jakiś taki love song w stylu proszę, błagam, a to miało być takie prześmiewcze, ironiczne. Nie wiecie, co robiłem, czym się zajmowałem, gdzie byłem, a jestem znany z tego, że jestem chłopakiem na Natsu i to było dla mnie trochę takie zabawne i chciałem to jako taki żart wielki przedstawić i tak jakby się tym trochę podzielić. No a to zostało głównie chyba odebrane w taki sposób jakiegoś takiego love songu, disa w stylu wyrzucenia jakichś emocji na zasadzie Asiu, proszę wróć.
3: Rozumiesz już?
0: Nie. Dalej nic nie rozumiem.
1: Nie, faceci. Dobrze, obejrzyj nasz podcast, to wtedy zrozumiesz.
3: A wszystko macie na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: Bratnich dusz szukajcie.

0: Lost Frequencies z niesamowitym wokalem Marii Froesch. Paraiso w RMF Max. Paraiso, czyli raj. Macie jakieś pomysły, jak trafić do raju?
1: Że raja?
0: A co to jest raja?
1: To jest aplikacja dla celebrytów do randkowania na przykład.
0: O, taki Tinder dla znanych, sławnych i bogatych, tak?
2: Dokładnie tak, no.
0: I co, to jest na zaproszenie jakieś, czy co?
1: No.
0: Że tam nie każdy może?
1: Dokładnie, musisz czekać na zaakceptowanie.
0: I co, was zaakceptowali na przykład?
1: Nie, bo my czekamy w kolejce do raju, a nie do rai, Dawid.
0: A, i wy nie szukacie przygód, no tak, oczywiście. Nie, ja też nie, to tak z ciekawości pytałem. Jakby ktoś był ciekawy, jak z prognozą pogody, to za chwilę powiemy. Ale załatwicie mi to zaproszenie.
1: Dawid, my musimy porozmawiać tutaj. Dobra, prostą prognozę i porozmawiamy.
2: Ja ci ogarnę zaproszenie.
0: Dzięki.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Udawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: i niższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Monika?
3: I jeszcze ja, Madzia.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Hey, yo, this is Eminem.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Więcej przejaśnień możliwe będzie na zachodzie Polski. Na termometrach zobaczymy od 12 do 16 stopni, natomiast na południowym wschodzie nawet 18 kresek powyżej zera. W Kotlinach Sudeckich temperatura nie przekroczy z kolei 11 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu czy zachodu. Miejscami może być dosyć porwisty. W Karpatach i Sudetach nawet do 70 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: We on it, 2 Chainz i Wiz Khalifa, to jest RMF Max. Pamiętacie z jakiego to filmu, nie?
1: No ba, Wolni i Szczęśliwi.
0: Niektórym przy tym numerze sama noga wchodzi w podłogę i się tam rozpędzają, ale nie zachęcamy oczywiście.
1: Dawid, ty się tutaj teraz lepiej tłumacz, bo ja widziałam, jak ty tak jechałeś.
0: I ja?
1: Wyprzedzałeś mnie wtedy.
0: Ciebie wyprzedzałem, weź już nie gadaj.
1: A pamiętasz, jak się zatrzymała policja?
0: No i co?
1: No, kto do nich zadzwonił?
0: To ty byłaś?
1: Oczywiście.
0: O ty, 60, no to wisisz mi 800 zł.
1: Nie, ja powiedziałam panu policjantowi, że go pozdrowię w RMF Max.
0: Jak tam tego
1: teraz.
0: W czerwonym zatrzyma, tak? Mhm, okej. Okay. Zdradzę wam tylko taki sekrecik. To nie jest prawda, bo Ady się nie da wyprzedzić na autostradzie.
1: Ty już tam wiesz.
0: Dobra, żartujemy. Jeździmy tylko i wyłącznie przepisowo i wszystkim to zalecamy. 90 to Max. A Loner teraz nowość Back to Yours.
1: Uważajcie na drogach.
0: Mhm, przy Adzie.
2: To jest nowość RMF Max.
3: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
0: Za mnie.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
17: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
0: I po reklamie.
18: Jestem Radek, a to moja ekipa.
19: Hey, this is Calvin Harris.
20: Cześć, tu Daria Zawiałow.
21: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Przed południem w RMF Max sprawdzamy, jaka czeka nas dzisiaj pogoda. Przeważnie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie kraju pojawią się większe przejaśnienia. Jak mówią synoptycy, temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 stopni, a na południowym wschodzie maksymalnie do 18. W Kotlinach Sudeckich tylko okolice 11. Wiatr południowo-zachodni i zachodni słaby i umiarkowany, tylko w górach powieje mocniej.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
26: Jedenasta minęła w RMF Max, to są bratnie dusze. Słuchajcie, mam tu ciekawe dane. Ile jest w Polsce, prawie że co do jednego, ile jest w Polsce psów, a ile jest kotów? Jak obstawiacie, czego jest więcej?
27: Ja myślę, że psów. Okay. Ja myślę, że kotów.
26: No dobrze, no to słuchajcie, wy też dajcie znać, jak obstawiacie, można na 3001 pisać. Za chwilkę zdradzimy, czy z polskich domów częściej dobiega miał miał, czy hał hał.
27: No co
26: to bardziej mrrr.
27: Agata, to tylko Świderska. Z twojego domu, Dawid, okej? Okay? Tylko z twojego.
26: Tylko z mojego, to trochę za rzadko. Agata Świderska.
27: Adrianna Krzysztof. I Dawid Miązek.
26: Lecimy z bratnimi duszami. Kaigo i Max McTown, Take Me Back.
27: Wow.

0: odświeżone dźwięki z lat 70., ale jak odświeżone? Lizzo, Bonnie M i Daddy Cool w RMF Max. Pytaliśmy was wcześniej, jak obstawiacie, czego jest więcej w polskich domach, psów czy kotów? I odpowiedź brzmi, jeszcze raz przypomnijcie, jak obstawiałyście?
1: No psów.
2: Kotów. Uwaga, wy teraz słuchacze, powiedzcie swoją odpowiedź.
0: Mm-hmm. No to przyznajemy, uwaga, punkcik Agatce! Psów jest więcej. 8,5 miliona piesków, 7,5 miliona kotów, tak wynika z oficjalnych badań.
1: Ja się do tego przyłożyłam, mając psa, psiecko.
0: No ale widzisz, to między nami jest remis, bo ja mam kociecko, jest jeden, jeden.
2: A ja nie mam ani psiecka, ani kociecka.
1: Ani dziecka.
2: Dlatego nie rozumiem czasem, ani dziecka, dlatego nie rozumiem chyba waszego.
0: Masz chociaż,
2: czasem,
0: nie wiem, chomika w domu, coś żywego tam się uchowało?
2: Mam kwiatuszka, roślinkę.
0: O, widzisz, no. I nie usechł.
2: Nie. Pięknie kwitnie. Mówię mu, że jest piękny.
0: I co, to na niego działa?
2: Na każdego działa.
1: A zaraz dowiemy się, ile dzieci planuje mieć Natalia Kwiecińska. Nie zgadniecie.
0: Nie obstawicie tego.
2: Nie ma szans.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
19: I po reklamie.

0: Happiness is so sad i to oczywiście panowie ze Swedish House Mafia. Słuchacie RMF Max.
1: Ej, mieliście jakieś takie marzenia, kim chcielibyście być w dzieciństwie? No. Ja na przykład miałam coś takiego, że jak przyjeżdżała śmieciarka, to myślałam sobie, że mogłabym być takim kierowcą śmieciarki, bo mnie satysfakcjonowało to wyrzucanie tych śmieci, ale też chciałam być aktorką.
0: Dobry rozstrzał. A ty, Agata?
2: Ja chciałam być chirurgiem-onkologiem. Potem się dowiedziałam, że trzeba operować.
0: Jak to chirurg? A zostałaś influencerką, świat skorzystał. Ja chciałem być bezrobotnym na zasiłku, bo oni w moim miasteczku rodzinnym byli najbardziej wychillowani.
1: Marzenie się czym spełniają, a nadal byś chciał?
0: Zostawmy to. Dobra, lepiej wróćmy do naszych gości.
1: No właśnie, posłuchajmy, o czym marzyła Natalia.
3: Od zawsze, od kiedy ja byłam mała, to ja chciałam być mamą, właśnie wychować małe dzieciątko, żeby było dobrym człowiekiem i mieć taką kochającą bardzo rodzinę. No, mam nadzieję, że to będzie z Bartkiem oczywiście, że właśnie stworzymy jakby super dom kochający i będziemy właśnie mieli dzieciaczki. Bartek w ogóle taki fun fact, mam nadzieję, że to jest żart cały czas, ale on cały czas
4: podnie,
3: że on chce mieć 11 dzieci, że on chce mieć drużynę piłkarską.
4: Nie, taki pomysł, słuchajcie.
0: Ja ich rozumiem, to jest marzenie przecież każdego ojca, żeby wyprowadzić właśnie taką swoją gromadkę na boisku razem, tam 11 i gra, piękna sprawa.
1: No, tylko gorzej, jak jeden na przykład nie chce grać w piłkę, nie lubi piłki.
0: A, no to wtedy trzeba dziecko pożyczyć od sąsiada. Ale przecież to może być nasze dziecko. Lecimy dalej z muzyką. Zabiorę cię tam, Fukaj i Vito Bambino, a całość Bratnich Duszczy z naszymi gośćmi na YouTubie RMF Max.
1: Uważajcie na swoich sąsiadów i na Dawida.
0: I na sąsiadki.

0: co to było? Ed Sheeran, Shape of You w RMF Max.
1: Dokładnie. Albo ty wiedziałaś, bo ty jesteś znowu z jego bajki.
0: A że dokładnie śpiewam?
1: Nie, że jesteś znowu ruda.
0: Aha. Okej.
1: Okay. Pogoda za chwilę, ale też ładnie śpiewasz. Post Malone, po niej i Sway Lee, Sunflower.
0: No dobra. Ty śpiewasz?
2: I'm in love with the shape of you.
1: Pogodę proszę szybciej.
3: Ogłoszenie RMF Max. A co powiecie na taki klimat o poranku?
4: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem. Jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
5: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
6: Nie, ja czekam na streszczenie.
7: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
7: Tylko w RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
11: masz. Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przed południem w RMF Max sprawdzamy, jaka czeka nas dzisiaj pogoda. Przeważnie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie kraju pojawią się większe przejaśnienia. Jak mówią synoptycy, temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 stopni, a na południowym wschodzie maksymalnie do 18. W Kotlinach Sudeckich tylko okolice 11. Wiatr południowo-zachodni i zachodni słaby i umiarkowany, tylko w górach powieje mocniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Słoneczny nastrój robi Talk to you, another E54 Ultra tuż przed 12 w RMF Max.
1: A Dawid, a co ja mogę porobić dzisiaj w ogóle w weekend?
0: A bardzo dobrze, że pytasz. Wolisz takie propozycje klubowe czy takie rodzinne? Jak tam czujesz?
1: Teraz klubowe.
0: No to i dla Agaty, i dla was też parę propozycji na weekend. No to te klubowe propozycje na dzisiaj zaczniemy sobie może od katowickiego X-Demona. Tutaj gość specjalny i to taki gość rozpoznawalny w całej Europie. Duet Switch Disco dzisiaj pojawi się w X-Demonie, twórcy hitów, no na przykład React, które doskonale znacie z naszej anteny. Start o godzinie 22, a w Katowicach warto też wybrać się na piąte urodziny sceny 54. Będą niespodzianki, będzie nawet tort urodzinowy, będą prezenty, ale przede wszystkim będzie duża dawka tanecznych brzmień. Teraz X-Demon, ale poznański. Tutaj wyjątkowa impreza Divine Night. Będzie można zanurzyć się w house'owych brzmieniach i dać się ponieść boskiej atmosferze na parkiecie. No i jeszcze zaglądamy do stolicy. Słodkie lata 90. Taki będzie dzisiaj motyw przewodni w klubie Niebo. Także hity z lat 90. Szkolny, klimat szkolnej dyskoteki. No i jak macie stylówki nawiązujące do 90-sów, to bardzo mile widziane.
2: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
9: Już to czytałyśmy?
8: Już to wymyśliłam.
10: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: I po reklamie.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
17: Cześć kochani, z tej strony Klaus.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jaka pogoda czeka nas w drugiej połowie soboty? W większości regionów utrzyma się duże zachmurzenie. Na zachodzie można liczyć jednak na większe przejaśnienie, ale w wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 do 16 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 18 kresek na plusie. Natomiast w Kotlinach Sudeckich tylko 11. Wiatr z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich będzie słaby lub umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: No i oficjalnie mamy już sobotnie popołudnie w RMF Max. Bratnie dusze meldują się w składzie
3: Agata Świderska,
4: Adrianna Krysian
2: i Dawid Miązek. Jesteśmy z wami jeszcze przez godzinkę.
3: Tak, bo po 13 idziemy na melanż.
2: No, tak wcześnie?
3: Trzeba wcześniej zacząć, żeby wcześniej skończyć.
2: No, no tak, bo w pewnym wieku już się zaczyna imprezować tak, żeby zdążyć przed M jak miłość.
3: Dokładnie.
2: I przed Rolnik Szuka Żony. Nie wiem, co tam dzisiaj leci. My lecimy z Marlonem Hofstadtem i South Star I Like.

0: Nie da się nie zrobić głośniej przy tym numerze Take It Slow od Robina Schulza i Watermata w RMF Max.
1: A są tu z nami panowie, single konkretnie?
2: I my zaraz damy wam, słuchajcie, idealny sposób na podryw.
0: Działa pod warunkiem, że jesteście przystojni i sławni.
1: Nie, oj, Dawid, już weź.
0: Nie, no dobra, działa. Za chwilę podrzucimy, zostańcie z nami za momencik za to Rihanna, Only Girl in the World. Max!
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Pewne?
12: PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego.

0: Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Krzychów.
6: Sylwia.
7: We are the Swedish House Mafia.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem
10: jesteśmy RMF.

0: Błysk, bo akurat o nieszczęśliwej miłości Dawid Podsiadło na Błysk w RMF Max, a my teraz o szczęśliwie rozpoczętej. Obiecaliśmy, że zdracimy dobry motyw na podryw.
1: No właśnie, mówi się, że przez żołądek do serca, ale okazuje się, że przez kwiat do serca.
2: Nie jedzcie kwiatów, no. Nie jedzcie kwiatów.
0: Nie, kwiaty tak, ale nie do jedzenia, tylko całe story wokół tego musi być. Jak Bartek wyrwał Natalię Kwiecińską? No jak Kwiecińską, to wiadomo, że przez kwiaty.
3: Natka dostała ode mnie, nie wiedziała od kogo dostała, ale dostała bukiet kwiatów na adres domu rodzinnego. Z jakimś liścikiem, który nie ma konkretnego, wiecie, nadawcy. No i następnie zostawiłem trochę z niczym, na zasadzie, że dostała ten liścik. Nie wiedziała, od kogo on tak naprawdę jest. Mogła tylko domyślać, że to ode mnie, bo tam zawarłem chyba z 6 jakichś takich słówek, czy jakichś takich sloganów, które mogły wskazywać na mnie.
4: No ale napisał tam kilka tygodni, no to ja czekałam. No ale kilka tygodni zamieniło się w kilka miesięcy. Ja mówię, no co ja będę się pierwszą upominać?
0: Czekajcie, żebym ja to dobrze zrozumiał. On mi powiedział, że się odezwie za parę tygodni. Nie odezwał się przez parę miesięcy, a ona i tak czekała?
1: Jakie to musiały być kwiaty, Dawid?
2: Mlecze. Sama pomagała.
1: A tu jakaś żucha.
0: Na głowie kwietny ma wianek. Całą rozmowę z naszymi gośćmi posłuchacie, obejrzycie na YouTubie RMF Max. Szukajcie tam bratnich dusz.

0: Wy tego nie słyszeliście, ale jak leciało Deli Supreme przez chwilkę, to wszystkie zwrotki i refreny wyśpiewała tutaj Agatka. Agatka, ja cię widzę w ogóle naprawdę na zwrotce z MJ Deli.
1: Tak, myślisz? Mi bardziej od jej śpiewu podobał się twój taniec, Dawid, ten ruch właśnie, wiesz,
0: ale bioderka popracowały, no, nie? Sam jestem się dumny, będę to odchorowywał przez tydzień. Prognoza pogody za chwilę i kolejny świetny numer, tylko tak bardziej klasykiem polecimy. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Pośpiewasz?
2: I got a feeling that tonight's gonna be a good night.
0: To? Tyle wystarczy. Dziękujemy, zadzwonimy.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jaka pogoda czeka nas w drugiej połowie soboty? W większości regionów utrzyma się duże zachmurzenie. Na zachodzie można liczyć jednak na większe przejaśnienie, ale w wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 do 16 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 18 kresek na plusie. Natomiast w Kotlinach Sudeckich tylko 11. Wiatr z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich będzie słaby lub umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. RMF ma.

0: Cheat Code CS, Demi Lovato, No Promises w RMF Max.
1: Piosenka o tym, żeby nie obiecywać, a my obiecujemy, że za tydzień wracamy do was w tym samym składzie, czyli Agata Świderska, obiecujesz?
2: Obiecuję. Dawid Mazyk, obiecujesz?
0: Obiecuję, no gdzie miałbym być?
1: I ja, Adrianna Krysian, też obiecuję. Do zobaczenia i miłego weekendu.
0: Dziękujemy wam za dzisiaj, teraz Gnarly, Major League DJs i Wasted, a za chwilę wjeżdża Przemek Kubera z Radiowozem.
2: Elo.

0: 90 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.
14: Tu Martyna.
15: Jestem Kuba. Dołączam.
16: What's up everybody, I'm Mamy Van Buren.
17: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
18: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
1: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Druga połowa soboty zapowiada się pochmurno, choć na zachodzie Polski nie zabraknie większych przejaśnień. W ciągu dnia miejscami popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 stopni, a na południowym wschodzie będzie najcieplej, tam do 18 kresek na plusie. W Kotlinach Sudeckich termometry pokażą około 11 stopni. Wiatr przeważnie słaby lub umiarkowany, ale miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W górach powieje zdecydowanie mocniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: A oczywiście zgodnie z przepisami, nie za szybko, bo to jest weekend, więc chillowo na spokojnie na antenę RMF Max wjeżdża radiowóz do 17 z wami. Przemek Kubera, kłaniam się nisko, serwus.

Aj, ląduję tu za każdym razem. Noszą mnie na rękach, skaczę. Tu mówią, ema, ty z obcym przez ramiona czule się uśmiecha. Aj, ląduję tu za każdym razem. Noszą mnie na rękach, skaczę. Tu mówią, ema.

0: Anioły, demony, to jest Tybek w RMF Max. No my raczej w radiowozie za parę chwil o tych demonach pogadamy. Demonach, które dręczą kierowców, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o ceny paliw, czy nawet o ceny samochodów używanych. O tym jeszcze dzisiaj przed piątą zdążymy pogadać, ale za parę chwil szczegóły tego, jak mocno rosną stawki za ubezpieczenie OC. Może zaboleć. Szczegóły w RMF Max za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
10: I po reklamie.
13: Jestem Radek, a to moja ekipa.
14: Ja też dołączam, jestem Aneta.
15: Cześć, z tej strony Gil.

Sylwia Bumpa, on tonight, w RMF Max, dobra nuta do dalekiej trasy. Ja bym na tej trasie raczej uważał na jakikolwiek kontakt z innymi samochodami. Oczywiście dla bezpieczeństwa, ale też dla dobra waszego portfela, bo ceny OC w Polsce poszły w górę. No może te kwoty nie zrobią na was większego wrażenia, bo średnia składka we wrześniu 2026 roku to 653 zł. To jest o 29 zł więcej niż jeszcze w poprzednim miesiącu, ale jak się spojrzy na różnicę pomiędzy różnymi rejonami Polski, no to może zaboleć, bo najdrożej OC kupuje się nad morzem. Gdańsk jest królem cen z OC. Tam średnio płaci się prawie 900 zł. Wrocław też nie odpuszcza. OC kosztuje średnio 856 zł. Drogo także w Łodzi, w Poznaniu, a rekordowy wzrost zaliczył Białystok. Tam cena wystrzeliła w górę średnio aż o 102 zł. No i oczywiście mamy drugą stronę tej barykady. Najtaniej jest w Opolu. Średnio 639 zł za OC. Rzeszów tuż za nim z poziomem 647. Więc jeżeli chcecie ubezpieczyć auto odrobinkę taniej, Opole, Rzeszów, to może nawet nie jest tak daleko, jak się zaoszczędzi te paręset złotych rocznie.

0: Sorry, ale na to pytanie wam nie odpowiem. Where is my husband? To jest Ryo w RMF Max. Zawsze można go znaleźć na przykład wieczorową porą gdzieś na domówce, a za muza na domówce odpowiada jak zawsze RMF Max po 20 Max Party Mix, a za sterami Przemek Grybowski, więc szykujcie przekąski, muzę ogarniemy.
1: Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Tato, z czego były pierwsze książki?
14: Z glinianych tabliczek?
13: To jak wtedy zaginali rogi?
15: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
19: Tu Magda.
20: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
21: Hey, this is Calvin Harris.
22: Siemano, z tej strony White 2.1.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Druga połowa soboty zapowiada się pochmurno, choć na zachodzie Polski nie zabraknie większych przejaśnień. W ciągu dnia miejscami popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 stopni, a na południowym wschodzie będzie najcieplej, tam do 18 kresek na plusie. W Kotlinach Sudeckich termometry pokażą około 11 stopni. Wiatr przeważnie słaby lub umiarkowany, ale miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W górach powieje zdecydowanie mocniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: RMF Max.

0: się do tego dobrze weekendową porą frunie. Bauza, Magnetic, przed godziną 14 w RMF Max. Gdzie pofrunąć, co ze swoim wolnym czasem zrobić? To już teraz sprawdzamy po raz kolejny w RMF Max. No to zaczynamy sobie propozycję na sobotę klubowej nie tylko od, no może od klubu Energy 2000 w Przytkowicach, bo tam dzisiaj będzie świętowane drugi dzień świętowania 35. urodzin tej miejscówki. Dzisiaj wystąpi, no, legenda, jeżeli chodzi o pogranicze lat 2000, pierwszej dekady lat 2000 i drugiej dekady, Bass Hunter, twórca po prostu hurtowy hitów. Warto się też przejechać do Energy 2000 w Katowicach, bo tam klimat retro rządzą, impreza mega retro i legendarny duet z Holandii, trensowy duet Four Strings. Teraz przenosimy się do nowego haremu w Gdyni, a to dlatego, że tutaj gwiazdą wieczoru będzie gwiazda największych polskich plenerowych festiwali. DJ MD stanie za dekami. No i warto się również pojawić w klubie Rokoko w Białymstoku. Tam nie tylko fajna impreza przy house'owych brzmieniach, ale też okazja, żeby sobie zrobić tatuaż za darmo.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: I po reklamie.
11: Magda! Ja też dołączam. Jestem Daniel.
12: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
13: Hey, I'm Ed Sheeran.
14: Cześć, tu Michał.

już się robi naprawdę poważnie, jeżeli jeszcze nie ruszyliście się z łóżka. Jest po godzinie 14, żeby potem nie było, że weekend zmarnowany. To jest kolejna godzina z radiowozem w RMF Max. Za sterami Przemek Kubera.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Shawn Mendes dobrze wie, jak zająć się swoją lepszą połówką. Taka szybka muzyczna lekcja za nami, to jest Treat You, Better Verb of Max. Radiowóz cały czas się toczy w swoim odpowiednim weekendowym tempie. Czy Polacy masowo kupują auto używane? Tak. Jakie dokładnie i ile? O tym w szczegółach za parę chwil. Parę danych może was zaskoczyć. Bądźcie z nami.

0: nowiutkie. Eben, All of My Love w RMF Max. Jeśli chodzi o nowe auta w Polsce, szczególnie kupowane przez osoby fizyczne, nie na firmę, no to jeszcze te relacje wcale nie są aż tak dobre, ale dobre relacje Polacy mają z samochodami używanymi. Sprawdzamy, jak to wyglądało we wrześniu 2026 roku. 245 tysięcy transakcji wokół samochodów używanych w Polsce wykonaliśmy tylko w jeden miesiąc. Średnia cena takiego używanego auta to nieco ponad 51 tysięcy złotych, ale najszybciej znikają fury do dychy, do 10 tysięcy. Wystarczy 25 dni średnio w internetach w ogłoszeniu i jest już auto sprzedane. Oczywiście im drożej, tym auto dłużej czeka na nowego właściciela. Samochody za ponad 150 tysięcy złotych szukają szczęścia przez średnio 60 dni, a te prawie nowe, takie no powiedzmy 3 lata, 40-30 tysięcy kilometrów przebiegu, stoją w kolejce średnio 52 dni. No i teraz creme de la creme. Najpopularniejsze modele w Polsce, mam wrażenie, że nie zmieniają się. Od lat 90. zmieniają się tylko generacje tych modeli. Wygrywa Opel Astra, ale zaraz za Astrą Volkswagen Golf i nieśmiertelne BMW serii 3. Jak chcecie sąsiadowi pod blokiem zaimponować, to wypadałoby wybrać coś mniej oczywistego. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz!
3: I po reklamie.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam. Jestem Agata.
6: What up, it's the weekend.
7: What's up, it's Sean Paul.
8: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: RMF Max.
13: RMF Max.
14: RMF Max.

Klasyk w RMF Max, ATB i You're Not Alone za nami, czy przed 15, zdążymy jeszcze zmieścić totalną nowość w RMF Max? No pewnie, że tak. Proszę bardzo, Sexy Magic, to już teraz. RMF.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: I emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: I po reklamie.
4: Witajcie, mam na imię Klaudia.
5: Cześć, jestem Kuba.
6: Hi, this is Britney Spears.
7: Hi, this is David Guetta.
8: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy

I powiem więcej, nawet w sobotnie popołudnie też hity na maksa tylko u nas. To jest radiowóz w RMF Max. Już po godzinie 15:00 Przemek Kubera cały czas z wami. RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem, jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
3: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
4: Nie, ja czekam na streszczenie.
5: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli Frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
20: 15 zł.
18: Lepiej.
20: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
18: Z kuponami?
20: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: Emila.
28: Cześć, z tej strony Igor.
29: Hello, this is Ina.
30: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
31: Cześć, tu Karin Cińska.

każda kariera za tym gościem, w trakcie u tego gościa i pewnie jeszcze przed tym gościem. To jest Post Malone i Sunflower. Nowe brzmienie od niego w RMF Max. No i wreszcie będzie można przez telefon na kanapie sobie przeklikać zarejestrowanie nowego samochodu. Od dokładnie 18 stycznia 2027 roku ta usługa ma działać przez aplikację mObywatel. Koniec z chodzeniem do pani Grażynki do urzędu. No i tak wiecie, tak zaglądanie, tak bokiem, dołem, przez tą szybę, tam nic nie słychać, w ogóle jest problem. No nie, to wszystko ma się skończyć. Cały czas co prawda będziemy potrzebowali, no wiadomo, fizycznych tablic rejestracyjnych, no ale na razie się ministerstwo zastanawia, jak to ogarnąć. Czy być może dostarczy je kurier, listonosz, a może Święty Mikołaj. Tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że od 18 stycznia kolejnego roku auto rejestrujemy przez mObywatela. Można, da się, proszę bardzo.

0: John Newman, Love Me Again, w RMF Max. Jeżeli chcecie zakochać się jeszcze raz w jakiejś rozmowie z podcastu Próba Mikrofonu, to się dobrze składa, bo wszystkie mamy dla was odłożone na YouTube'owym kanale RMF Max. Tam też można nas znaleźć. A najnowsze wydanie Próby Mikrofonu na naszej antenie z Karnicińską jutro po 22.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2390.

0: kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Mam na imię Jadek.
3: A ja Daniel.
4: Cześć, tu Roxy Węgiel.
5: Cześć, tutaj Trips.
6: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.

0: I Tomasz, to jest RMF Max. Za chwilę godzina 16. Mam nadzieję, że macie bardzo miły weekend. Muzycznie poprawimy wam humory także po czwartej, obiecuję. Max.
1: Reklama. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to o nas, smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: To jest sobota, 10 dzień października, rok 26, po godzinie 16, a mówię to wszystko dlatego, że ktoś, jak na weekend przestało, mógł się w kalendarzu zaplątać. Przemek Kubera cały czas z wami.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
18: Phonix Ból Uszu Max.
17: Słucham?
18: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
17: Phonix Ból Uszu Max?
18: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda. I po reklamie.

Speedball i Give Me Everything Tonight w RMF Max. Jakbym tak na szybko zadał wam pytanie, w jakim kraju jeździ najwięcej samochodów na polskich tablicach rejestracyjnych, to pewnie szybko byście wpadli na to, że chodzi o Polskę, ale pewnie nie wymyślicie, jaki kraj na tej liście jest na miejscu drugim na taką wyprawę na południe Europy. Zapraszam was w RMF Max za parę chwil.

0: Madonna w RMF Max, to jest Two Colors. Ciao tutti, buongiorno, witamy w słonecznych Włoszech, Neapol, Rzym. To są miejsca, gdzie ostatnio bardzo często można spotkać samochody zarejestrowane w Polsce. Jak widzicie na włoskich wakacjach samochód na polskich blakach, to być może nawet nie jest turysta taki jak wy, tylko Włoch, który uznał, że on w ten sposób ogarnie tańsze OC, uniknie mandatów, drogich ubezpieczeń i tak dalej. Słuchajcie, w Neapolu za samo zarejestrowanie i ubezpieczenie skutera trzeba zapłacić 1500 euro. Więc umówmy się, te polskie stawki nawet dla włoskich kierowców są po prostu bardzo atrakcyjne, no ale już się włoskim władzom przestało to podobać i zaczynają gonić takich kombinatorów. Na dodatek polskie firmy ubezpieczeniowe płaczą i płacą, bo Włosi już zdążyli na tych polskich blachach, na tych polskich ubezpieczeniach zrobić straty na ponad 35 milionów złotych. Jak? Kto choć raz próbował samochodem przez Neapol albo przez Rzym przejechać, ten wie, że bezszkodowa jazda to akurat u Włochów nie jest jakaś taka mega mocna strona. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
3: I po reklamie.
4: Asia.
5: Ania.
4: Martyna.
6: Hi, I'm Ariana Grande.
7: Hi everybody, it's ATB here.
8: Tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy

Scream and Shout, Werbów Max. Od tego właśnie jest weekend, żeby się dobrze wykrzyczeć i tego wam życzę. Za chwilę za te krzyki na naszej antenie bierze się Piotrek Świderski z najnowszym notowaniem listy Hot Bands, a jeszcze po 20 Max Party Mix z Grabą. Przemek Kubera, dzięki za dziś, do usłyszonka. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

0: Radek.
1: Z tej strony Asia.
2: Hi, this is Cascada.
3: Hej, tu Roxy Węgiel.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: No bardzo lubię te nasze sobotnie spotkania. Jak zwykle mam dla was bardzo dużo dobrej muzy. Najlepsza 30 hitów, na które głosowaliście przez cały tydzień na rmfmax.pl. Do tego propozycje i premiery. To jest właśnie legendarna lista Hobbens. Piotrek Świderski, zapraszam do 20. Jestem z wami. A na początek nówka sztuka w naszym zestawieniu. Miley Cyrus z singlem Base Persades.
8: 30. Numer 30. Let's go.

macie takie wrażenie, że gdzieś już słyszeliście ten numer, to bardzo dobrze intuicja was nie zawodzi. Tak właśnie brzmi ponad 20-letni kawałek rockowej grupy Star Sailor, który odświeżyła francuska ekipa Offenbach, Four to the Floor. Na zakończenie tego tygodnia miejsce 29 na liście Hop Bands. A teraz czas na pierwszą dzisiaj propozycję, aż jestem naprawdę mocno zaskoczony, że to nagranie nadal się tam znajduje. Może po dzisiejszym notowaniu to się zmieni, kto wie, kto wie. Pamiętajcie, że cały czas głosować możecie na rmfmax.pl. Griffin, Band i Ines, Walked Away.

Bardzo nieśmiały awans, tylko o dwa oczka zalicza w tym tygodniu DJ producent z UK, Silva Bempa On Tonight, mega tech house'owy banger, który regularnie grany jest na Ibizie między innymi. A teraz znowu zajrzymy sobie do poczekalni, bo tutaj cały czas czekają w duecie Francis i Sobel z najnowszym numerem One Day in Poland, RMF Max.pl, tam właśnie liczę na wasze głosy i teraz grają na antenie RMF Max. To jest lista Hot Bands.

Jak wam się dzi nowa Taylor Swift? Już jako żona Travisa Kelce, Patient Zero, to za nami w RMF Max. Na razie tylko miejsce 27. Nowość na liście Hot Bands. Może w poniedziałek będzie trochę lepiej, musi się osłuchać. Dajmy jej trochę czasu. RMFmax.pl, tam głosujecie i za chwilę wracamy do odliczania. Zostańcie z nami koniecznie, bo naprawdę dużo zmian w zespole. Będzie trochę lepiej, musi się osłuchać. Dajmy jej trochę czasu. RMFmax.pl, tam głosujecie i za chwilę wracamy do odliczania.

0: 799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: Stary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
5: 26. Numer 26.

Shakira po mundialowym hicie nie traci formy i tym razem wydaje nowy hit z Maluą, ich Agua, przed momentem w RMF Max. Ten kawałek jeszcze w propozycjach. Jeśli chcecie go usłyszeć w poniedziałek w najlepszej dyszce naszego zestawienia, to głosujcie na www.rmfmax.pl. Wcześniej na 26. Narli i Major League DJs, szwedzko-południowoafrykańska kolaboracja z kawałkiem Wasted. A teraz znowu sprawdzamy, kto tam ma aspiracje na wejście do naszej hobbencowej elity. Szwajcarski duet DJ-ski singlem Palm of Your Hands. Naprawdę dobry bicik, polecam tylko dać trochę głośniej. A, i jak coś, ten duet nazywa się Adriatyk.

0: Oscar.
1: No nie wiem, ale chyba fanki Oscara w tym tygodniu trochę zaspały z głosowaniem. Bez końca Oscar Sims, tylko miejsce 25. Może w przyszłym tygodniu się troszeczkę poprawią. rmfmax.pl, zapraszamy do głosowania wszystkie fanki i fanów Oscara Simsa. A za chwilę sprawdzamy, kto wylądował na miejscu 24.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
24: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
25: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
26: Skoda. I po reklamie.

Na zapraszanie wokalistów country do współpracy zapoczątkował DJ i producent, którego doskonale znacie. Mowa tu oczywiście o Avicim, a teraz kontynuuje ją m.in. Marshmallow. To ten z takim wielkim wiadrem na głowie w kształcie pianki Marshmallow. Hollow to singiel z udziałem Camerona Whitcomba. Jak wam wpadł w ucho, to szukajcie go w propozycjach do listy Hot Bands. Przed nim mieliśmy jeszcze miejsce 24, Neptunika What If, a teraz już odpalamy 23. Tutaj, w tym tygodniu, Robin Schulz i Watermat. Take it slow.

Liwka po podliczeniu wszystkich waszych głosów w tym tygodniu wyśpiewała sobie miejsce 22 listy Hot Bands. Jej najnowszy singiel, solowy singiel Poza Tobą Nic, przed momentem w RMF Max. No to co, powoli zamykamy już pierwszą część dzisiejszego notowania. Za chwilę kolejna dziesiątka hitów, ale jeszcze przed nami miejsce 21. Tydzień temu był najlepszy. Somber, My Body Isn't Ready. RMF Max. 21, numer 21.

0: Ma. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Mój tani weekend, moje Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49.

0: Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: I po reklamie.

0: strony Asia.
1: Tu Radek.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: No to wracamy do naszego sobotniego odliczania. Tutaj RMF Max, tutaj lista Hot Bands. Dziesiątka już za nami, kolejna przed, ale na początek jeszcze zajrzymy sobie do propozycji. Piotrek Świderski, siemano.
8: RMF Max.
7: Joel Corey, Hannah Bonlane z singlem Don't Go Breaking My Heart. Czekałem na wasze głosy na rmfmax.pl.

Obiecałem nowości, bardzo proszę, słowa dotrzymuję. To Travis Scott, Reno w RMF Max. Kawałek prosto ze ścieżki dźwiękowej do GTA 6. Z pozdrowieniami dla wszystkich graczy, którzy już nie mogą się doczekać listopadowej premiery tej gry. Żeby umilić wam czas oczekiwania, możecie głosować na tego bangera w propozycjach do listy Hot Bands na rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu 20 Eli Oaks i Lawinia ze swoim Reasons, a teraz po polsku topka naszej sceny, czyli Mrosu i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem dzisiaj na 19.

Kto pamięta czasy, gdy na TikToku się tylko tańczyło i śpiewało, na pewno kojarzy tego gościa, to Alex Warren. Wtedy właśnie zaczął wrzucać swoje popisy wokalne na te aplikacje, a teraz jest jeden z największych artystów na świecie. Jego świeżutkie Emerald Eyes cały czas jeszcze czeka na debiut w najlepszej 30 listy Hot Bands. Ona z kolei długo nie musiała czekać, bo w ekspresowym tempie jej nowy numer wszedł wam do głowy, no ale nie ma co się dziwić, buja doskonale. Karol G, Baby Wow, 18 na liście Hot Bands w RMF Max.

0: No i mamy kolejny wielki powrót. Tove Lo wraca z numerem Talking Buddy po 12 latach na maksową playlistę i od razu wskakuje na miejsce 17 listy Hot Bands. Tak to właśnie wygląda, jak coś wpadnie viral. A propos sociali, no to wpadnijcie na naszego maksowego Instagrama, zostawcie follow, jeśli tego nie zrobiliście. Zajrzyjcie również na Face'a. Jesteśmy tam bardzo aktywni, więc warto sprawdzać. Oczywiście warto też zostać z listą Hot Bands, bo za chwilę sprawdzamy, kto wylądował w tym tygodniu na miejscu 16. Powiem tylko tyle, że to ekipa ze Szwecji. O kogo chodzi dokładnie? Zaraz się dowiecie.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: By ktoś powiedział pyszne.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
4: 16.
5: Numer 6.

wszystko jasne. Ta tajemnicza ekipa ze Szwecji na miejscu 16 to Swedish House Mafia i Lika Lee z kawałkiem Happiness is so sad. No to jest numer, który wywołuje niesamowite emocje, szczególnie na dużych festiwalach. Lika Lee przyznała w jednym z wywiadów, że najbardziej lubi pisać smutne piosenki i takie jej najlepiej wychodzą. A teraz kolejna propozycja w RMF Max do listy Hot Bands, tym razem duet z UK, Sony Fodera i Becky Hill. Posłuchajcie ich Say Something.

0: bardzo przyjemnie gra kolejna świeżynka na antenie RMF Max. To projekt Alorne z singlem Back to Yours. Nowość i od razu tak wysoko, miejsce 15 listy Hot Bands. Fajny deep house'owy bici, który bardzo możliwe, że szybko usłyszymy w topce. A drugą połowę naszego zestawienia otworzą Kygo i Max Magnao, Take Me Back na 14. Zostańcie z nami. RMF Max.
1: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: I po reklamie.

Trochę po polsku, trochę po angielsku, ale najważniejsze, że dobrze buja. To Deli Supreme i MJ Deli, który kończy ten tydzień na miejscu 13 listy Hot Bands w RMF Max. Miejmy tylko nadzieję, że Maxiu nie jest przesądny. A my lecimy dalej, nie zwalniamy tempa, bo naprawdę jeszcze dużo dobrego bitu przed nami. Na 12 mogę wam już zdradzić bracia Fastboy z singlem Music Sounds, Lucas i Felix. A teraz coś nowego, coś świeżego od Timiego Trumpeta i Ale Farbena. Chase the Feeling. Koniecznie sprawdźcie to nagranie i jak wam się spodoba, to zagłosujcie na rmfmax.pl w zakładce propozycje.

Zapowiada na miejsce 12 listy Hot Bands w RMF Max, a na nim Lukas i Felix, czyli bracia z bardzo muzykalnej rodziny, tworzący pod aliasem Fastboy. Ich Music Sounds zalicza awans o jedno oczko w górę, taki skromny, delikatny, ale zawsze coś. No to kolejna dycha waszych ulubionych hitów już prawie na finiszu. Został jeszcze tylko jeden kawałek, któremu naprawdę bardzo niewiele zabrakło, żeby załapał się do grona tych najlepszych. Toby Romeo, Fly High na 11.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Psst, cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: No to zostały już tylko te najlepsze. Wasze ulubione, najbardziej wyselekcjonowane hity na maksa, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Tutaj cały czas lista Hobbence, tutaj RMF Max i Piotrek Świderski. Siemanko ponownie. A naszą hobbencową elitę otwiera ekipa w składzie Cartier, Paco Morozo, Pink Panthers i Fred Again, Sexy Magic na 10.

0: 9. Número 9.
1: É tudo que eu preciso.

pierwsza i oby nie ostatnia współpraca tego duetu. Lost Frequencies i Mari Froes połączyli siły i tak oto powstało Paraiso w RMF Max. Miejsce 9 listy Hop Benze, spadek z 4, 4 tydzień w zestawieniu. No wydaje mi się, że jeszcze trochę z nami zostaną. Przypominam, że na wszystkie numery już do poniedziałkowej najlepszej dziesiątki możecie głosować na rmfmax.pl. A tymczasem numer, który jeszcze czeka na zielone światło od was z propozycji. Nowość od Gramiego. Want What You Want.

Jest moc, jest energia i jest też ekipa Two Colors z Berlina, która myślę, że dzisiaj wieczorem rozkręci nie jeden dobry balet. A teraz troszeczkę uspokoimy klimat, ale zagramy równie przyjemnie. Let Me Forget w RMF Max, teraz Warner i Lauren z poczekalni.

0: Kto pamięta oryginał Kerry Hilson sprzed ponad 16 lat, ręka do góry. Wszyscy oczywiście poza kierowcami. To Marlon Hofstadt ze swoim odświeżeniem zalicza konkretny awans z 18 na miejsce 7 listy Hot Bands w RMF Max. No to zostało nam już tylko 6 najlepszych hitów. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie obecnie numery rządzą w naszym kraju, to nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: I po reklamie.

Jajajajaj, Maggie, poza top 5 listy Hot Bands w RMF Max. Chodzi tak to niezły wynik, bo wczoraj Margaret z singlem Primadonna była na miejscu 9. A zanim otworzymy pierwszą piątkę dzisiejszego zestawienia, to jeszcze na chwilę wpadniemy do poczekalni na rmfmax.pl. Topic i Carte Blanche mają dla was coś nowego. Posłuchajcie ich. Lucky Ones.

0: Kevin Parker z projektu Tame Impala powrócił do swoich muzycznych korzeni. Jego Loser kończy ten tydzień na zaszczytnym miejscu piątym. No i nie można powiedzieć, że to przegrany, bo wczoraj był jeszcze poza najlepszą dychą i to całkiem daleko, na 19. Tutaj cały czas lista Hot Bands w RMF Max w pełnym wydaniu, cała 30, a przed nami już tylko najlepsze 4 numery. Zostańcie, żeby ich nie przegapić.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: I po reklamie.

Zawsze to czwarte miejsce trochę boli, ale cóż, ktoś musi je zająć. Post Malone, Sweely, Sunflower w tym tygodniu miejsce czwarte na liście Hot Bands. No i co? Czas otworzyć pierwszą trójkę. Najlepsze trzy numery tego tygodnia. Na trzecim, być może już ktoś poznaje, Zalia, Tylko kochaj mnie. Gdy

I Need That Love to wspólny utwór holenderskiego DJ-a i producenta Sama Felda oraz islandzkiej wokalistki Asdis. Kawałek bardzo świeży, pod koniec września była oficjalna premiera i jest już w propozycjach do naszej listy Hot Bands na rmfmax.pl. Fajny jest też klip do tego numeru, bo powstał we współpracy z fanami, którzy podsyłali im filmiki. Polecam sobie obczaić w wolnej chwili. A teraz wspólnie obczajmy miejsce drugie dzisiejszego zestawienia. Tutaj uwaga, Eben i Easy Bizu z kawałkiem również o miłości, All of My Love.

jeśli dobrze liczę, to już trzeci hit Ebena, który podbija naszą listę Hot Bands w RMF Max. Wcześniej było Hollow i Hearts, a teraz mamy All of My Love. Tym razem śpiewała dla niego Easy Bizu. No to może podsumujmy sobie dzisiejsze podium. Na trzecim Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Na drugim Eben i Easy Bizu. A na pierwszym w rankingu najlepszych DJ-ów świata DJ Mac. Może mu nie poszło tak, jak jego fani zakładali, ale u nas dzisiaj jest na samym szczycie. Jedyneczka. Armin Van Buuren i Sasha Everlasting. One. Numer jeden.

0: i mamy to wszystkie karty odkryte. Everlasting, Armin van Buuren i Sasza rządzą dzisiaj na liście Hot Bands w RMF Max, a już za chwilę rządzić będzie tutaj Graba, który zrobi wam do północy Max Party. Ja tymczasem zmykam i życzę wam udanego sobotniego wieczoru, bo dopiero się rozkręca. Piotrek Świderski, dzięki i do następnego. Trzymajcie się, na razie, ho, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: I po reklamie.

0: musicie przyznać, że to naprawdę dobry numer. What If w grafce to Neptunika na starcie naszego spotkania imprezy w sobotę wieczorem. Szemek Grabowski, witajcie po 20. Właśnie jak tam wasza sobota, co robiliście, kto musiał sprzątać? Ja przyznaję się, zmusili mnie dzisiaj do jazdy na odkurzaczu. Wiecie, czasami po prostu trzeba, ale już wieczorem można odetchnąć, posłuchać dobrej nuty, sprawdzić, do czego się imprezuje, odświeżyć sobie listę nowości. Teraz jedna z nich, o co chodzi i jego nienawidzę Warszawy. Posłuchajmy dlaczego. Why? Max.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na Maxa.

0: Wracamy do jego, no chyba największego przeboju dookoła świata. Bob Sinclair, World Hold On. Od razu słychać, że mamy sobotni wieczór, prawda? Ale za chwilę jeszcze się rozpędzimy. Graba podkręca tempo. Jest tutaj Eli Oaks i jego Reasons. Wróci też najlepszy w tym tygodniu. Według magazynu DJ Mag, według fanów, wrócił na miejsce pierwsze najbardziej popularnych DJ-ów świata David Guetta, który zremiksował Milky Just The Way You Are. To przed wami.
1: Reklama. Przeceny na urodziny.

0: Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: Baltic.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

Nasza mamuśka w sobotę wieczorem, Jennifer Lopez, Ain't Your Mama, a co robicie w niedzielę? Kto planuje odespać? No niby w niedzielę śpimy sobie dłużej, ale nie zawsze lepiej. Nie, jeszcze nie zmieniamy czasu. Generalnie czasami w niedzielę śpimy dłużej. Jeżeli jednak przez cały tydzień wstajecie wcześniej, 6-7, a w niedzielę dopiero o 11, to organizm może odczuć coś w rodzaju małego jetlagu. I dlatego czasem po 10 godzinach spania jesteśmy bardziej zmęczeni niż po 7. No to może jutro też wstaniemy trochę wcześniej. Dobrej nuty w RMF Max. Na pewno nie zabraknie teraz Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

Piękne wspomnienia, wspomnienia ostatniego lata tak naprawdę, Kygo i jego Take Me Back. A myślicie już o przyszłych wakacjach? A może chcielibyście wybrać się w podróż dookoła świata? Możemy pomóc, bo przecież w RMF Max można wejść do gry i można wygrać tej jesieni milion. Możesz wygrać milion, a to działa na wyobraźnię, prawda? Szczegóły na rmfmax.pl, za chwilę u mnie przy sobocie Zalia i Zara Larsson. Dziewczyny rządzą, wiadomo.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
10: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: I po reklamie.

Paraíso, Lost Frequencies wleciał ostatnio do zestawienia listy Hobbens i wleciał nam tutaj na sobotnią playlistę. Przemek Grabowski, witajcie po 21. A skoro weekend, to także klasyki. A jak klasyki, to house'owy mega klasyk na weekend. The Weekend. Ten kawałek ma już trochę lat, a pomimo wszystko wciąż kręci na parkiecie i teraz w głośniku Michael Gray.

0: Drive-by od ekipy Train. Dla tych, którzy grają w karty albo w jakieś planszówki, bo mamy dzisiaj jeszcze Dzień Gier Planszowych, bo możemy sobie pograć nie tylko z joystickiem, z padem, nie tylko na ekranie, nie tylko na wyświetlaczu, na smartfonie, ale także, wiecie, no tak jak kiedyś, siadacie z rodzinką, z przyjaciółmi, nie wiem, szachy, no to wiadomo, trudne, ale przynajmniej wartaby. No i już macie plan na sobotę. Nie będzie nudno, obiecuję, bo w głośniku Armin van Buuren, jego Everlasting, wróci także Lady Gaga.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.

Fury and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj u nas w sobotę na imprezie, a kto z nami też może na jakimś party, na domówce. No i jak jest, a wiecie, że jeśli chodzi o imprezy, to najczęściej zapamiętujemy początek i koniec, bo nasza pamięć szczególnie mocno rejestruje pierwsze wrażenia i finał wydarzenia, czyli jeśli impreza była średnia, ale ostatnia godzina genialna, no to może będziemy wspominać ją znacznie lepiej, dlatego jak się coś nie układało, no to macie jeszcze czas, żeby to naprawić. I w sobotę na imprezie także oni, Gromi i Ina w RMF Max, Cool Me Down.

0: Naprawdę dał radę tutaj na mikrofonie dla DJ-a Aicha, Ring My Bell, disco klasyki, to jeszcze w takim polskim remiksie, bo to oficjalna nazwa, Polish Remix. No to ja czekam, kiedy Mata w końcu wkroczy może na brytyjską listę przebojów. Trzymam kciuki, niech to się uda. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę przy sobocie Marlon Hofstadt, jego I Like. Wróci też 50 Cent, dawno tutaj nie było tego gościa.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

Pam remiksuje tak naprawdę hicior muzyki R&B, czyli Get It On Tonight, kiedyś Montel Jordan. Przemek Grabowski, witajcie po 22. No i teraz czas na klasyki. Mistrz hip-hopowych imprez, mistrz klimatów. No i jeden z przyjaciół Eminema. Tworzyli nawet wspólną kapelę kiedyś, kto pamięta, D12. 50 Cent w niezapomnianym Candy Shop. Lata lecą, oto wciąż brzmi doskonale.

Shut up, Black Eyed Peas w sobotę na imprezie z RMF Max. Jak głośno słuchacie? Tylko może nie za głośno, bo co się okazuje, że głośna muzyka może zmieniać smak drinków. Badania sugerują, że hałas wpływa na odbieranie niektórych smaków, między innymi słodyczy. Czyli ten sam napój może smakować inaczej w cichej restauracji i w głośnym klubie. Nie wiem, gdzie bardziej słodko, trzeba chyba to przetestować. Chodzi oczywiście o drinki bezalkoholowe, nie inaczej. Ale z palemką.

tutaj klasyk taki soczysty wjechał Calvin Harris, zrobił ten numer z ekipą Disciples, oni są aktywni aż do dzisiaj, polecam wam ich muzykę. A skoro już było o miłości, no to posłuchajcie tego, w szczególności jeżeli randkujecie. Ludzie częściej zakochują się w osobach, które regularnie spotykają. Psychologowie nazywają to efektem czystej ekspozycji. Im częściej kogoś widzimy, tym bardziej znajomy i sympatyczny może nam się wydawać. Oczywiście pod warunkiem, że pierwsze wrażenie nie było fatalne. No to może macie u siebie w szkole, w pracy, w biurze kandydata, kandydatkę na bycie razem. Teraz nie będzie ballady do przytulanek, ale można potańczyć także w duecie Lumix i jego wersja Self Aware.

0: przyznaję się, to jest jedno z moich ulubionych nowości tej jesieni w RMF Max. Kto to zrobił? Chłopaki z Fastboy wkręcają nam takie romantyczne, taneczne klimaty w numerze Music Sounds. Dobrze to brzmi i liczę na pierwszą dziesiątkę po weekendzie na liście Hot Bands. Jesteśmy razem w sobotni wieczór. Nie kończymy, nie zabraknie dobrego bitu. Za chwilę Alan Walker, wróci także Tobi Romeo i Smolasty.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

Jest Madonna, jest Primadonna. Primadonna od The Colors, energetycznie po 23. Przemek Grabowski, witam was przy sobocie. My tu nie śpimy, my tu lecimy. A wiecie, kogo tutaj jeszcze nie było na tej imprezie? Aktywny koncertowo też, przecież ostatnio czasami to nawet za aktywny musiał robić sobie przerwę, bo był wycieńczony. Macie go teraz w sobotę imprezowo. Smolasty w RMF Max, jego duże oczy.

Ofilia to prawie ballada, ale nie w tej wersji od chłopaków z Loud Luxury dla Taylor Swift. Kiedy usłyszeli, że Taylor zgodziła się na ich remix oficjalnie, to było wielkie świętowanie z rodziną, z przyjaciółmi, była nawet oficjalna taka świąteczna kolacja. A my świętujemy sobotę, no i w głośniku za chwilę Zalia, wróci także LaRue i Axwell. Mam dla was jego nowość. Whatever turns you on.

polecam na Before, jeżeli jeszcze nigdzie nie wyszliście. Gnarly i Majoric DJs w numerze Wasted, nasza nowość na weekend w RMF Max. A na parkiecie macie te kocie ruchy, a wiecie, że na parkiecie ludzie potrafią synchronizować ruchy bez umawiania się. No wiadomo, wspólny rytm ułatwia dopasowanie tempa i gestów, w szczególności kiedy DJ puszcza wielki hicior i wtedy wszyscy wiedzą, że ręce muszą być w górze, w szczególności jak miksuje on, Axwell, teraz w RMF Max, jego Whatever Turns You On.

Zabierz mnie właśnie tam. No właśnie, gdzie chcielibyście być w ten weekend? Take Me Back, Kygo i jego muzyka. Ja zabieram was w noc, po północy, jednak też nie zabraknie świetnej muzyki w RMF Max. Życzę wam miłej niedzieli. Wyśpijmy się, może jakiś spacer, może jakiś taniec w liściach, może zrobimy ludzika z kasztanów. Miłej niedzieli. Cześć.

0: Max.
1: RMF Max.
2: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzeć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła.

wsiąć na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilety, jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez.

jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wie.